0: A my słuchamy na to, co ma nam Matej powiedzieć, a to są informacje do Jency Show Wusowania.
1: A dobre ranko mam się. Jan Reha, tu zmienuje się w sportowych pokiwach, niedom sportowemu w ubiedzowaniu Jensa we Wojerecach, potem zladuje na volejbol a wieza też na kopańcu. Radio Zadkula wabi Jensa hiżo za pundzielniejsze Wusowanie, gdzie spundzie wo tak mianowane Work and Travel. Potem wienujemy się też naszemu temu mu tydzienie. Klemen Schmidt zabiera się z kumcznej inteligencji w remesle. Husto zdaty są remeselniski a akademiski świat. Jasne, dzieli nie być? Cel tak to nie opowiada potem Jocin Wenk w rubrice Wieda Wiedomość a Wuna Makanki. A dundak, tun myśli, że na nazymskie pozniny to możecie dżęca napoczywać i z nim zromanie troszkę dremać, a so hajiżo raz.
0: Na to sprzyjotować, no to jest prawie. Na prózni nie ta dobia być, nie smiemy na to zabić.
1: Ale jeszcze nie jest.
0: Najkus. Wszystko po 6.

Jednakże stopniu to smy przy wiedrze. Nitko runie pokaza połszej w Łużicy. Żywe slebro je na jednakże stopniu zalezło. No, a już poladamy dalej. Potem możemy sobie już cyle skrótka dżęca rano na słunczko lepy prajny na skaczenie słunczka wieselić, przetoż potem przyczanu za som roczyle, a w ostanie przez cywy dżyn szerot. Temperatura dżęca wyhodnocze jednakże Wodajcie 21 stopniu. Jucisza niedziela, nohaj od rania, wostanie szera, a też sucha, ale potem przez przypodnio so deszczikowa faza przydruży, kotraż potem w oprawdzie dżerzi, hacz do wieczora, niemale hacz do nocy, gdyż smimy hiżo napu, dziewięćich noc mienować po takim znamieńcza, tak doła maso jucy deszczować temperaturowe hodnoty w najwyższym im padzie 20 stopniu, a tyś raz na Pundzelu poladamy. Pundzela budzie cywy dżin dyszczy kojta, tak wieszcza metrologojo. Najwyższe temperatury, najwyższe temperatury na to zalezę żywe slibro na 17 stopniu. Po takim trochu sotla hiżo nazyma przy ziemi, ale takie dyszczowe fazy są też ważne, no i zo moli też wusywe. Nie tylko nazymskie jeszcze dość derje skaczeć 10 po 6. Dobranie przyje serbski rozwój. Stoje Anke Lautenbachu.

Dziewięć minut do napu setny się dzień wotorennych kierchowu jedzenca. No hej, a to możemy to też ze synem celinejszym wódzkom snano na porybniszcza ladać, kajż to hewak czynimy w miastach, na przykład su kierchowie wo wiele wiecze, kajż znajemy te tu ptolana

napřikład w Budyšinie, albo też w Ralbicach, w Grosdžicach, w Gulowie, tam są kierzowe niemal jakieś parki. No a są też wudania, to sem też ustady nazoniwa, gdyż bych się z MDR Garten popuczył, so je to woprawdzie miestność, gdzieś kocza ludzo popołudniu, jako bychu so woprawdzie tam wukoczowali. A tak możecie dżęca se też jeszcze szelakich informacji k tomu nasrybać. Sem naczytała se, so są szelake wukokirchowe w Drezdżanach. Dżęca wosybicze wotewryny maja szrota szeroko woczynene, a tam są też fachucy popuczuki rozjasnia, što dže kotre kamien napřikład vosebitosti, tež na rostline ladaja, kiž su so tam nasadželi, a tež nekotre škuli ro same, a poradžuja kotre rostline so hoča napřikład kza vosadženje, napřikład šelakých ro, kiž pod štomami leža. Po takim snano je to tež raz jedna hineša možnost si kirchove odkryč, tam vopravdže so vukodžovač, so vide nasrybač, tož fachuce tam povedaja, poladajče raz na Drežďansku internetovú stronu miesta.

No hej, to wieczora hižo Riane zazbie w Smyczkiecach. Smyczkiecienio su przepodali wutrobicze a gratulowali ze swiedzinskiej girlandu. A to su z tym potom też zahajili zomadnie ze sfaroku Hanu Hernandezowi, swiedzinskiej kunstyczynia, a faroka by się też potom na nutonosć prosiła. To bieše spomožne a hudne zaspiam. No a ja činca početam dále se s dječacem svičenjom, večo potom rije a další vjašk potom sujúce svičenske kemše po připodňu dvímaj a zakončí so svičen potom po kemšach se s kofejom tykancom a tyž vieso se sebiesadu. Dženca v Cioch započne so projekt Svetnišćo zetka přírodu, převesť budže taj projekt serbski fyzika Jan Vinča a rečný motivátor Lucian Kaulfürst. A vobaj by sa taj zetka my so krotko do Cioch ve odpočinku Nimsce rika to Ruhetal. Po takým zčetý štam prošení si na poskač k přednožkaj a si doječ na besadu. Potom chceme poladać na domkowanku, kotraż so tyś w Rakičanskej Ewangelskej Wosadzie svieči jucem, kemže su do pódnia dżesačich, ze zdičacem začahom a programom pěstowarnie. Juce spiewa kór Lipa we Slepom, je to nazemski koncert w serbskim kulturnym centrum je započat kje po pódniu štyrioch, a runie tajki nazemski koncert zmieče juce we Salowie. Milena Vočerec a Mati Gisvauk hudžitaj po pódniu dvimaj budže tam tež we Kapauce. Vosrič Vierski, nešpo potom dykanc a kofi a štyrioch potom koncert. Wymienczyli jeszcze potem je cypilki na sedom.

spać, bo tajność trzy nocy odkrywać. Jakiś chrapak, albo jandrzel, albo mieteczka. Sokoly bać we wiecy, gdyż mi kiwa za soczma. Na najrinci w oko mi pnia dożywił, gdy skończ nie zasną moi oczy zaciń.

No hej, to obiecera hižo jarach jane. A tyś nujece zaspie w smyczkiecach 125. jubilej tam cyrkwie svieča. Čera je tam wiesna zromadnosć gelandu przepodała, a faraka herna nesuwa je ta nutonosć prosowa, a dżęca punże dale swybne popołudnio zmija tam z dziczacy disco, wieczor su potom reje za młodych a starych, aber starszych, in lippe prajne takie, no. A potom je niedzielu, po takie nuce, hoće sačich rańcze piłko, a dwiema svieča potom zromadnie svieđenske kemše, přizamknie so potom biesada hišče, přik dobroj šalce kofeja a svudnym tykancom. Potom dženca započne so projekt po podniu cioch, svietnišćo zetka přírodu přizivič a převiezč budžetý projekt srbský fyzika Jan Vinča a rečom motivátor Lucian Kabelfürst. Dojče si krótko do cioch do odpoczynka niemcy rzeka to Ruhetal, to możecie do Navia zapodać, tam gmieński zariad, a tam jeszcze potem cele prawie. Domkowanku, svieča, nic jeno śluce w smyczkecach, z jubileum związane też w rakiecach. Ewangelska wosada wita juce dziesaczych do podnia na kemsze z dzieciacym zapszachom, zaczachom a programom pestowanie. Nazemske koncerty witaja. A to spiewa Kuro Lipa w Slepom. To jest nazemski koncert Serbskiego Kulturnego Centrum po południu Styrioch. A też w Salowie. Milena Wočerec a Mati Dziswałk wystupite zromadnie z dziczacy rejowanskiej skupiny z Brytnie. A do toho je w Kapałce, tam w Wiesnej Kapałce. W 2 maj, Nyszpo. Do it, do us.

To sú kumple Jozef Donat. 6 minuty do dołu, że nech apropos kumple. Dżęca wotmije so noc modzinskeje kultury, a to w biosferowym rezervatu honia Wujska Hola, a te we Stroži, što sa tam stanie. Dżęca smidža tam na przykład kreatívni modostni svoje projekty przedstajić, kiš maja kletu planowane. Vo vuku noce modzinskeje kultury chceča potom vubrane projekty tež mytovač a spichovač. Ze spetsto eurami na przykład modzinske skupiny kluby, towarstwa, kulturne zariadniścia, smidža si tam dojeć, a o tym powiedać, što maja za przychodne leto fu, no ha ja 500 euro mieć, albo nic mieć, no to znoszaliči. 6 minut do 8.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos.
1: Poki bima Jan Reho.
2: Po bianski maj zariadowanio maj tydzinia budyszynie, a były wodzie startuja wutreno sportowcy dżęca przy 19. hojwoj City Orbiach we Wojerecach. Start a cíl budżety w sportowym forumie. Wutcíl z pistole za wrony bije na dystancji 10 km zasłysza biarki a biario na pół jednaczych. Volejbul za zbiehovej rie do novej rejnej doby v sakskej klase štafla Vukot stejte za worklečanskich volejbulistov prinjeho mústva dženca v Delanach na rejnem planie. V prinjej rie dnia nastupia worklečenje od 2 maj přečovo dorosti VC Drežďany a v druhej partii dnia od 4 přečovo poštunikam Pust Drežďany. Jutze nedzielu od dopołudnia na pół 10 hraja volejbulistki Viktorie doma we Worklecach w okresne mistrzostwo starobnej klasy U20. Kopańca, koparskie dybkowe rydzenca, na pół 2 maj FSV Wuty SJ Nebelčice, Cioch Modrobili Nesvačidło Rajne Zjednoczenstwo Nebelčice, a w samstym czasu w byłym Kumcu Rajne Zjednoczenstwo Was, Sportowe Towarstwo Marina Wiezda. Koparske dybkowe rejutce, napojenej SJ Kruščice, druhe mústvo, rejne zjednočenstvo Ulke Žary a cioch SJ Kruščice prinje mústvo Modrobili Kulov. Radvorska rezerva raje jutce 2 maj pola jednote Kamienc a radvorske prinje mústvo jutce cioch v Kinsporku. Domjacu Lipšinu zmija jutce Ralbičanscy Sokolio, gdyż zavizda sutnik popodnju cioch duel Ralbice Ulke Rydorjece. We'll be right back.

Ljube dzieci, dobre ranie. Ja vam netko nešto praju. Jenoš iše ci nedjele došle, potom je hižo zaso holiday. Zvota nazema kvapa vodurje, a z ne vodčerstvjace prozdnine. Znano mače dole planovane, abo kul poskytki horče. Jeli pytače vy, abo vaši starši, za vas iše pravu zabiru na zemskih prozdninach, je dundak za vas mały pšelad zestajal. Nekotre dživarnički a poskytki su menujce kitro spiešne vuknihovane. Kaj štutu napšikvat? Nazumske vesela, smerdžaci, prenim prozninskim tydženju, kaž reknu Michaela Raboa, su tam hižo vše mestna vopsadžene. Ale drugim tydženju zmeja tež zaso na Radvorskim eksperiment kampusu po zvučenom vašnju prozninski kampus, šokovo vokovo nazumske opaslenja, varenja, robotiki a ko. Dokładny przelat a możność za przyzywienie namakacze w przychodnych dniach na homepage www.experiment-radwo.de. Z Budyskiego Serbskiego Muzea też nitko i żoryka przyzywcze co z czasem, nic co je potem szopone, tak Monika Osikoa. Wona wieseli so na was 4. 15. oktobra, to je prynim prozninskim tydzieniu. Poznicki poskyt kryka paslimy z linu. Zromadnie stworicze si poteki małe tykowane domy, serbske bajowe figury, szkliczki, a jeszcze wiele wiace motivu, kiż też we wustajęcu wuladacze. Poskyt kiewo cudom lit, a za nią przyzywić możecie so direktnie serbskim muzeum. Tež v Vojerecach na Džičaci a Mvodžinskej farmie vás očakuje. Pri ním prozninským týdženiu maja znova cirkusový workshop a druhým prozninským týdženiu naukneče mestrujem, kak môžeš kisy, kaute ptač, korby plesč a skirpsa najsvodnejšie jedže varič. Za vše tute poskytky pak dobiče so na každopad tež přizivič pod jugendfarm@csb-miltitz.de. Moduny v Zelenej Rabuce maja prozinský kemp s přenocovaniem pri ním týdženiu, kýž přeprošuje pod hezvom Magiske zvieriata. Jeli šemi s 8 a 11 letami a mače lušt na vopyt vojerovského zvierenca, pučovanie po nucných lesách a ďalšie zajímavé veci, potom poladajte pod www.kindundkegel.de. Tam namakáte pšelat. Jeli chcete von do přírody na zemských prozninách, potom maja za vás tiež nešto přírodoškytné stácii nesvačidle. Nimale všetne poskyčuja exkurzie, napríklad romadžiče insekty a si je potom pod mikroskopom v obladače. Romadžič je tiež prima hezvo za konstitúdženia, snanodžiče raz zromadne do lesa. Zobyšče si ryby k obedu nazbierali. Tola mysliče na to. Ryby s kečupne s nožikom odkrač, nic vutonič. Potom do korbika, nic do tity, hevak so spiešne poča a plesnivia. A jenoš ryby zbierač, kiž tiež vopravdže znaječe. Riane, červiene, muchorizne napríklad, nech so dale lesu vyšča. Riane konstitúdženia, přeje vám...

65 lat ona podziwiła się, zczera wyniesza raz we wózku po Berlinim z regato Lauske. Nie nic wóźcz blisko Kostrzyc, ale wózk blisko Wosboga. To ważna ostrzonia wóziska hola, a hatę mienujce tam do wózka przeproszuje niedzielu jutce na swojebne puczowanie. Klaudia Stiklichowa budzie tam też podla, a wiesli so tam na was, obyrczy tam do podnia dziesaczych si dojeli, wokoło 2 godziny puczowali przez krajinu, a si wobladali tam też ze fachowcami, što so stała w lesu, też na polu, abo kak wupada ze zwierinu. Po takim we wózku, niemscy drelauske, ale wózku, je zetkanie tamniejsze rajka niszczo, proszę si też krute czryje sobą przynieść, to je ważne, gdyż tam po kraju puczu jecze, a si też przykrył sobą przynieść menucy za zromadny piknik. Po takim jutce pochodni Bużycy puczować, a to we wózku od 10 hać do wokoło 12.

Ross amici no dodge vetchen jetzt wird den Ross Pavjame wo remesle wo wuichu wo wujadanjach wo no was chach tak na przykład czera mati gismok wo do selba przed sta io ki stube mistche we für firmia alstom jewa no hoi a dischte dich chipni wo brauche dam na teren gak dam wupa da dos che proscheni jenza dam za kulisse pola da minuce na dniu wo to rynych duri tam poski ja, so wiedzenia po przeruzaczu, też akcje za cół swobota maja, a wiezo też jewiszczowy program.

0: Kaźne słowo.
1: Maczęca Lukasz Majer ze Münstera.
2: Drudy stejś w żywieniu przy wulkich rozpuczach. Ja se potom przeco praszam, stoje tu prawe puczki, się se bo za mnie przemyslił. Jak to jenaż w usledziu? Sym se tute praszenie po maturę stają. Lada ja do Biblii, na makach stuczku przy psłoch Salomonie. Tam stej na cieczym stawie, wspominaj na knieza na wszystkich swoich puczach, tak wącze prawe powiecie. Ale co to netka za mój pucz, za mój rozpucz ryka? Wiem ja netko tak, jak dalej pądzę? Skrótko prajenie, nie, tylko co tam też nie stej. Ale tam stej nieco drugo, co jeszcze jest jeszcze wiele ważniejsze, a co jeszcze dalej pomo. Ja nie wiem, jaki pucz ty był wolić, ale wiem, że bo mi prawe pucz pokaza. Dziś so ja jenoś na nią spuszczu.
1: Dobre Lukasz Majer z Münstera wynadoku a zamowitości serbskiego wosadnego zwiazka.

Ty się ho nedom na vosu spoznaješ. Christoph Mikvauš, prastare sonne. Maria Matzena, tvoj posmiuk. A hujujuj, dieta. Uvod kola.

0: Deutschmintinopodjewitschig.
1: Polizias G.
2: W hodziju nie, pecha szyże saczlitna szoferka auta, strot poponiu przed jezbuk, ale suwaria łopkicz boba, jako chce się na parku aniszcze odpoczyć. Na to je prasnowo, kole suwa tun co lochko zrani, a szkoda wuczynia 1000 euro. Blisko Hamora pobych upaduszy na twarniszczu, a su tam stanka bagara dormady 300 litru czeriwa uklumpali, miecna szkoda 700 euro. W Kumwałdzie wieczera rano woniła wobora w służbie, tam z tej so garaży paliwoj, a też auto był odpalene. Szkoda w Kumwałdzie 100 tysac euro, a nitko pytaja fachowce za przyczynu wojenia. Mies słoni boszczu a bulbocami je sztwórk na wieczo prasnowo. Własnacz litny by ze swoim autom ze smiera słona boszcz popuczu, a za mały hoku je na naprzeciwnu jestnu zaju, przy tym prasny do naprzeczo przyjeducego auta, ki so na to nacechu powali, a do dalszego auta. Ci osoby su so tam zranili, miecna szkoda wuczynia 50 tysac euro, a auta dobrachu so wotwlec. A Stortk, to su we wojewódzkiej kończynie w obszulnicy spytali wiacerych ludzi przy telefonie zjebać, szy szpadu je policja registrowała, szudzą pak su ludzio telefon, za so hore położyli, prawie tak, a dalej tak.

krótko do wózwania, co wam jeszcze w obkidzowaniu. Dzięca rano we przyrodzie rozprawie, dżukiesz by się to mi to wulkę, wieselo, ja z co wam nie wiem, z kim sym przed krótkim o tym biesadowała, z osmoj so rozmówia o tym, zo w obkidzbuje moj prawidłonie do niżej wsy, albo przed niżej wsy na lewym boku na polu, polny nukel. Je to porik, kiż tam iżo wiacore lieta je doma, a ma tam zawiesce tyś haj swójsku. Aż tu to bieszy, kiżo mi to powiedał, szako bieszy tyś rano za przed co popuczu. Na haj to nie te najważniejsze. To najważniejsze je, zosem dżęca rano wuladała na drugim miestnie tyś tajki polny nukel, ale cyle mody mienujcy przed jitkom, gdyż sem z rodnych nowoslic wotjewa przez tak mianowany Rakeczanski les, a tam niedom na lewym boku siedzieszy cyle młody polny nukel też tam na wodżniatym polu. No haj ladajcie, szako je wona populacja też worożena, dorost też na czerwieni liścinie, też zwieriny, a to je to larynie widzieć, że mamy nitko dwie miestności znamieńcza, gdzieś to też możemy rano w obkiecz bołać przed niżej su, a przed jitkom 10 do 10.

0: Kožne słowo.
1: Pacenca Lukasz Maja ze Münstera.
2: Drudy stejš w żywieniu przy wulkich rozpuczach. Ja so potom przeco praszam, što je tun prawe puczki, się se bo za mnie przemyslił? Jak to jenaż wusledzu? Sym se tute praszenie po maturę staju. Lada ja do Biblie, na makach stuczku przy psłoch Salomonie. Tam stej na cieczym stawie, wspominaj na knieza na wszystkich swoich puczach, tak wącze prawe powiecie. Ale što to netka za mój pucz, za mój rozpucz ryka? Wiem ja netko tak, jak dale pądzę? Skrótko prajenie, nie, tylko što tam też nie stej. Ale tam stej nieco drugo, što jest jeszcze wiele ważniejsze, a što jest dale pomo. Ja nie wiem, jaki pucz ty by wolić, ale wiem, że bo mi prawe pucz pokaza. Dziś, co ja jenoż na nią spuszczu.
1: Dobra, Lukasz Majer z Münstera, wynadał ku a zamówitości samskiego wosadnego zjazka.